0: ofa sɛmpɛ sɛ ne nyankopɔn ɛma nyame nkoa ma yɛnte aseɛ daa tuagyidiɛ mu daa ma woasɛm ɛmɛ sɛ si yɛn abo wɔ akoa bɛi wɔi nipa fa ne mu yɛ adwuma ɛyɛ nhyɛma yi yɛdɛ wase sɛ wɔtie no wayɛ kristo yesu nti no pɔka ɛmi saa berɛ wotie me biabɔ nhyia evangelist stephen oduo
1: ɛde onyankopɔn ase
0: yɛmfa nyame sɛm blɛ yɛ saa berɛ
1: ɛberɛ mu yɛde onyankopɔn ase sɛ wo nso woayɛ aso no nyankopɔn ase no wiase no deɛ aduro no wowɔ hɔ saa bere nwurade deɛ 24:35 kaa sɛ wɔsoro ne asɛnyabɛkwanbɛkɔkyiwei mu ne onyankopɔn asɛm nti biribi a wɔwɔ bia na wɔ hɔ a ɛna yɛawerɛho sɛm a onipa sɛ onipa mfa obuo ne ɛne deɛ ma onyankopɔn asɛm bio ɛdeɛ nti asɛmpa no adɔsa ne yɛka bi ɛna ɛne deɛ onyankopɔn asɛm hɔ na 8:13 no ka sɛ ɛbrɛ bi bɛdu a wɔda sɛ ne yɛbɛkyia wɔ ntwɛtwɛda pɛ ɔno nyankopɔn no asɛm nanso ɔnya ɛda a wɔka ho asɛm kyerɛ wo ɛnɛ da yi yɛ da a wɔaka wo nsa agu wo bo sɛ wote ase wodidi wo nom ne onyankopɔn deda no kyɛ wo a na wo ho ne nyinaa sɛ yɛ wo dea bɛt ɔwɔ sɛ wote aseɛ sɛ sɛ nɛ na yɛwa ɔkyena deɛ nyɛ wo dea sɛ nnumere no nsiadeɛ na ɛbɛsi bia no hɔ a wobɛtwikyerɛ ɔsi da sesa amfa nyankopɔn asɛm anyɛ hwee na ɛduromele bi na afei na wɔporopɔ asɛm ye ɛni baa no wo so na nɔɔma bibɛkyi sɛ wodɛ sɛ na no brameɛ nkɔ pɛ bɛsen sɛ biribi wɔ na ɛne wɔhɔ sɛ ɛnanopɛ aso ɛnanopɛ yi mane yɛ w'ani gye sɛ baabi a wɔwɔ bia ka o abɔsuo bi wote ne bi tripli mvangyeresoduro na tie onyankopɔn asɛm a ɛnam ne so na wɔde blɛ wɔ ne anɔpɛ yi na anɔpɛ yi asɛm a yɛba saa fa wo yɛ obuo ne yɛnedie obuo ne die yɛ ade a ɛnɛ ɛhwɛ yɛni ɛhwɛ yɛ mu a nanokakra Psalm 49:3 twerɛsɛm ne ka sɛ tiɛtka ne nanopɛ ne sɛ ɔbɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ
0: ama nyinaa
1: bible sɛ na
0: amtbable
1: sɛ nanoti wiase
0: nyinaanopɛ
1: yi adefoɔ ne hiafoɔ
0: nyinaɛsɛ
1: nsima no mu bɛbɛpɛ yɛnya nsɛ wotena seɛ su brɛ mu mu no nko a amen nanopɛ yi sɛ wobɛti nyantas wo nkyɛn yɛ tuwkɔ Job 4:16 tie hyɛm woɛba wo nkyɛ anopɛ na nanopɛfo onyankopɔn fa bɔ tie ne ababa a wɔasu a modie yɛse no mobɔa mumu pɛ na mone wia moyɛ deɛ m ɛnɛ fa wɔ so fam me dɔnhwere yi na brɛ ti ase ɛna wobɛhu sɛ yɛs nyankopɔn asɛkyɛ no ɛso paa
0: Job 34:16
1: twerɛsɛm ka
0: sɛ hunumu a
1: ɛna anopɛ nhyɛm a mebɛka kyerɛ we sɛ wowɔ hunumu a wode tie nsɛm a ɛba wo nkyɛn na wodeɛ nya asom a onyankopɔn asɛm a ɛba wo nkyɛn Job 2 no 21:1-3 Job 21 verse 1-3
0: na
1: yɛ bɔ gyegye so na Job tie na yɛ nyɛ mo ɛnsɛkyɛn anya wo ahyerɛ
0: munya me ma
1: na Bible sɛ munya me ne na menkasa na menkasa na God hallelujah ɛna brɛ yɛ wo asɛm yi biribi biala a wo anaa biribi biala wo sɛ tie me nkasa me wie a wakɔ so ayɛ deɛ wo ne wie a hɔ no me na wo ne ɔgu yɛ die paa wɔ saa.